0: bam, bam, bam, bam, bam. Co jest, to jest cuisine.
1: Bo?
0: Trzeba by doma szczypkę.
1: Cuisine.
2: Ale, a ty jedy?

0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to inkuizin.
2: Po?
1: Trzeba wydać ma szczyp.
2: Inkuizin.
3: Ale, edy,

0: Jest na siebie się jestem cały ten wija dostany.
1: That's your game.
2: You're